0: The Polish radio program is brought to you every Sunday morning at this time by the Cosmopolitan Broadcasting Company and its many sponsors. Polish music, community news, and information for your Sunday morning enjoyment. And now, here is your hostess, the golden voice of the Polish radio program, Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you. Dzień dobry, good morning, welcome, and enjoy Polish program with songs presented by Polish Singing and Dancing Ensemble Śląsk. Dzień dobry, drodzy rodacy. Miesiąc październik jest miesiącem polskiego dziedzictwa. W związku z tym program wypełnią pieśni ludowe w wykonaniu zespołu pieśni i tańca Śląsk. Dzisiaj niedziela, 11 października, imieniny Aldony, Emila, Brunona, Mariana i Aleksandra. Składam serdeczne życzenia wszystkim tym, którzy obchodzą imieniny, urodziny i jubileusze dzisiaj i w najbliższych dniach. Serdecznie pozdrawiam wszystkich chorych i życzę im szybkiego powrotu do zdrowia. Szczere wyrazy współczucia dla tych, którzy ostatnio stracili bliską osobę. Program rozpoczynamy pieśnią "Kiedy ranne wstają zorze", śpiewa Bernard Labysz.

Chwalmy Pana i dziękujmy Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa i prośmy Pana Boga, by miał w opiece nas i nasz kraj, byśmy nie zbłądzili z drogi prawdy i wolności. A teraz polonez powitalny kompozycji Wojciecha Kilara. Gdy 15-letni Wojciech Kilar zademonstrował publicznie swe pierwsze kompozycje, chyba nikt z najbliższych osób nie spodziewał się, że w przyszłości stanie się on jednym z najwybitniejszych, a zarazem najpopularniejszych polskich kompozytorów o randze międzynarodowej. Podczas programu usłyszymy kilka pieśni skomponowanych przez Wojciecha Kilara dla zespołu pieśni i tańca Śląsk. Polonez powitalny kompozycji Wojciecha Kilara.

11 października 1919 roku odbyła się inauguracja w odrodzonej Polsce, zamkniętego w 1830 roku przez władze carskie Uniwersytetu imienia Stefana Batorego w Wilnie, utworzonego z kolegium jezuickiego w 1579 roku. Był to trzeci najstarszy uniwersytet na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów i jeden z najstarszych uniwersytetów w Europie Wschodniej i Północnej. George Salo zaprasza na zakupy najlepszej w świecie kiełbasy w europejskim stylu, produkowanej przez Steinmetz Market w Parma. W Steinmetz znajdziemy smaczne wędliny, bogaty wybór europejskich przysmaków, które ułatwią szybkie, apetyczne posiłki bez straty czasu na gotowanie. Steinmetz oferuje oprócz wyrobów masarskich wyroby garmażeryjne. I tak, sznycle, gołąbki, pierogi, naleśniki, kapustę z kluskami, placki ziemniaczane, barszcz czerwony, kapuśniak, kilka rodzajów sałatek, kanapki. Dużym powodzeniem cieszy się kiełbasa pieczona, pyszna kiełbasa krakowska, a poza tym kiełbasa świeża, bekon, mielona wieprzowina i wiele, wiele innych. Przed kupnem zawsze można spróbować wędliny, co ułatwi wybór i pełną satysfakcję. Właściciel George Salo zaprasza do odwiedzenia sklepu Steinmetz pod adresem 5338 State Road w Parma. Telefon do Steinmetz kierunkowy 216-398-0183. Powtarzam, 216-398-0183.

Warto wiedzieć, że 15 października 1817 roku w Solurze w Szwajcarii zmarł Tadeusz Kościuszko, urodzony w 1746 roku. Bohater wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych oraz naczelnik powstania narodowego przeciw Rosji. Pierogi to kulinarna ikona Polski, symbol tradycji, gościnności i rodzinnych spotkań. Są sercem polskiej kuchni. We love pierogi. Lubimy pierogi na co dzień i od święta i na każdą uroczystość o każdej porze roku. Są szybkim, praktycznym i zdrowym daniem, zwłaszcza gdy są to Sophie's Natural pierogi produkowane przez naszą dzielną rodaczkę, panią Zofię Żebrowską pod adresem 4617 Thorny Road w Garfield Heights. Sophie's Natural pierogi różnią się od innych, ponieważ nie zawierają szkodliwych dla zdrowia konserwantów, wzmacniaczy smaku i koloru syropu kukurydzianego i są produkowane z niewybielanej mąki. To wszystko powoduje, że są bardzo popularne, zdrowe i smaczne. Sophie's Natural pierogi są do nabycia w wielu sklepach na terenie Metropolitan Cleveland i w Ohio. Między innymi w Heinen's, Discount Drug Mart, Giant Eagle, Marks, Myers, a także w Sophie's Natural pierogi Retail Store 4617 Thorny Road w Garfield Heights. Są one tutaj w dużym asortymencie smaków w byłym Peter's Market. Sophie's Natural pierogi Retail Store jest otwarty w środy, czwartki i piątki od 10 rano do 4 po południu. Można tu kupić różne popularne, smaczne polskie potrawy, gotowe tylko do podgrzania. I polskie piwo w dużym asortymencie. Podaję telefon 241-591-5910. Rodzina Żebrowskich pozdrawia swoich klientów i całą Polonię i zaprasza na zakupy do Sophie's Natural pierogi Retail Store i życzy smacznego.

16 października 1978 roku krakowski kardynał ksiądz Karol Wojtyła został wybrany papieżem, przyjmując imię Jana Pawła II. W homilii wygłoszonej podczas mszy świętej inauguracyjnej pontyfikat 22 października wezwał: nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy. Nie lękajcie się.

Były to pieśni komponowane przez Kilara. Ta ostatnia, tytuł ostatniej, Nie chodź koło róży. 17 października 1849 roku w Paryżu zmarł genialny kompozytor i pianista Fryderyk Chopin, urodzony w 1810 roku. Cytuję: nie tylko bowiem z łatwością największą i smakiem nadzwyczajnym wygrywa sztuki najtrudniejsze na fortepianie, ale nadto jest już kompozytorem kilku tańców i wariacji, nad którymi znawcy muzyki dziwić się nie przestają, a nade wszystko zważając na wiek dziecinny autora. Gdyby młodzieniec ten urodził się w Niemczech lub we Francji, ściągnąłby już zapewne uwagę na siebie wszystkich społeczeństw. Niechże wzmianka niniejsza służy za wskazówkę, że i na naszej ziemi powstają geniusze, tylko że brak głośnych wiadomości ukrywa je przed publicznością, pisał o Chopinie poeta Kazimierz Wierzyński.

0: Hajc w układzie i opracowaniu Eugenii Stolarczyk. Program ten jest kontynuacją najstarszego polskiego programu radiowego założonego w 1927 roku. Można nas słuchać na fali 1490 w każdą niedzielę od 9 do 10 rano przez uprzejmość ogłaszających się firm, organizacji i zawdzięczając aktywnemu współdziałowi ofiarności i życzliwości słuchaczy. W sprawie ogłoszeń w programie proszę dzwonić 216-641-7528. Moim inżynierem jest Dave.
1: If you would like to place an announcement on this Polish radio program, please call me at 216-641-7528 or 310-741-3337. I will repeat, 216-641-7528 or 310-741-3337. And I thank you.
0: And just a reminder that you can also listen to this Polish program over the internet at newstalkcleveland.com, no matter where you are in the world at broadcast time.

Discount Drug Mart to sklep, gdzie można znaleźć absolutnie wszystko, co jest nam potrzebne. Od żywności do kosmetyków. Tu wypełnimy recepty lekarskie i kupimy kartki z życzeniami na wszystkie okazje. Kartki Ambasador, kartki Hallmark. Discount Drug Mart posiada wszystko to, czego szukacie. Po cenach, których nikt nie pobije. Grzeczna, sprawna usługa kasjerek, której nie dorównają nigdzie. Discount Drug Mart jest jednym i jedynym miejscem do zatrzymania się po wszystko, co potrzebujecie. Discount Drug Mart jest otwarty codziennie przez okrągły rok, włączając niedzielę i święta. Dyplomowany farmaceuta jest tutaj zawsze na dyżurze.

kiedy w domu stęskniona żonka czeka. Wyzwalasz bestię i szukasz w niej człowieka. Lecz próżne trudy, bo nowy planik mamy. Łykasz pieroga, a

Podzielę się z Państwem wyjątkami felietonu Witolda Gadowskiego, dziennikarza, pisarza, poety, który pisze między innymi również, i to jest felieton z niedzieli, z tygodnika Niedziela. A tytuł tego felietonu Psy wojny. Witold Gadowski pisze, stawiam tezę, że dwie najbardziej niebezpieczne wojny współczesnego świata mogłyby zostać szybko zakończone, gdyby nie matactwa ludzi, którzy z tych wojen czerpią nieograniczone niemal profity. Mowa oczywiście o wojnach Rosji z Ukrainą oraz o wojnie bliskowschodniej wywołanej de facto, pisze Gadowski, przez władze Izraela. Wojna na Ukrainie i brak faktycznego nadzoru nad miliardami dolarów tak zwanej pomocy jest rajem dla ukraińskich przestępców. Nawet przy okazji podarowania przez warszawski samorząd wagonów metra dla Kijowa, tamtejsi przestępcy potrafili ukraść ponad 16 milionów dolarów. Korupcja nie dzieje się bez wiedzy urzędującego prezydenta tego kraju, Władimira Zeleńskiego. Jest on posądzany o udział w monstrualnych machinach finansowych, o jego nagle napęczniałych kontach w rajach podatkowych. Głośno mówi na przykład liderka niemieckiej partii AfD Alice Weidel. Wokół Zeleńskiego coraz mocniej zaciska się pierścień przestępstw i traci on poparcie swojego dawnego elektoratu. Właściwie już tylko odkładanie terminu wyborów z powodu toczącej się ciągle wojny pozwala mu utrzymać swoje oligarchiczne panowanie. Niewiele wiemy o skali patologii toczących Rosję i Ukrainę, bo dociera do nas tylko zdeformowany przez propagandę pogłos. Istnienie laboratoriów biologicznych na Ukrainie potwierdziła sama Tulsi Gabbard, była szefowa amerykańskich służb wywiadowczych. O handlu płodnością kobiet i sprzedawaniu ukraińskich dzieci zrobiłem ostatnio dwa duże materiały, które oczywiście propaganda usunęła z ekranu polskiej opinii publicznej. Ogromne afery korupcyjne na Ukrainie są codziennością. Ostatnio zbiegł z tego kraju prokurator generalny walczący z tym zjawiskiem. Polityczny żywot Zeleńskiego uzależniony jest więc wyłącznie od jak najdłuższego trwania wojny i jego wojennej dyktatury. W podobnej sytuacji jest obecny premier Izraela, który gdyby nie rozpętane przez niego wojny, miałby status oskarżonego w wielu śledztwach antykorupcyjnych. Były to wyjątki artykułu felietonu Witolda Gadowskiego z tygodnika Niedziela pod tytułem Psy wojny.

Warto wiedzieć, że 16 października 1726 roku urodził się Daniel Chodowiecki, grafik, malarz, autor rycin, portretów i scen życia codziennego. Zmarł w 1801 roku. 17 października 1696 roku urodził się August III Sas, elektor Saksonii, król Polski. Rozbudował Zamek Królewski w Warszawie, dostawiając od strony Wisły skrzydło saskie. Zmarł w 1763 roku. 17 października 1826 roku urodziła się Lucyna Ćwierczakiewiczowa, autorka książek kucharskich i poradników, publikacje 365 obiadów, obiady, ciasta, konfitury. Zmarła w 1901 roku. 17 października 1896 roku urodził się Stanisław Węcławski, adwokat, kompozytor. Od 1939 roku konspiracyjny prezydent Wilna i prezes konspiracyjnego PCK. Zmarł w 1942 roku.